Buis, seks, pot, ego. Buis, seks, pot, ego. Buis, seks, pot, ego. Buis, seks, pot, ego.